Alolo. Ango tsoño mayel meskono loktana rehte jeruya gedama yel meskono rokala beske dot.